utanguma apa na chepa izepa ndoza ndogara nchireva chimwe chipo achizi chido zvine musiyano chido nechipo.